Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do wysłuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze dla Was w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Oczywiście 2 godziny w języku polskim, z polską muzyką i nie tylko. Wiele informacji, co, gdzie, kiedy. No nie powiem i za ile. Mam nadzieję, że wiele przyjemności sprawiła Wam ta muzyka i polska audycja w niemieckim Radiu Darmstadt. Pamiętajcie, że słuchać możecie Radia Darmstadt na 103,4 MHz, w kablu na 99,85 MHz, a dla tych, którzy słuchają nas za granicą, nie tylko w Niemczech, mogą słuchać radia poprzez internet na stronie internetowej www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie jest z Wami Karolina Kochański i zapraszam do słuchania tej audycji. A nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de.

To było Carpe Diem. Drodzy słuchacze, Carpe Diem, chwytajcie dzień, korzystajcie z każdego dnia jak możecie, no i po prostu bawcie się. A przed nami kolejny utwór pod tytułem Zbroja, a zespół nazywa się WW. WW to polski zespół.

To był zespół Proletariat, a piosenka nosi nazwę Ból. Przed nami kolejny zespół Perfect. A piosenka, którą słyszycie, będzie nosić tytuł Raz po raz straszą nas. A tutaj parę informacji o Perfekcie. Jak wiadomo, prawie każdemu z nas, w 1978 roku w Warszawie z inicjatywy perkusisty Wojciecha Morawskiego, basisty Zdzisława Zawadzkiego, keyboardzisty Pawła Tabaki oraz wokalistek Ewy Korczyńskiej-Konarzewskiej i Barbary Trzetrzelewskiej powstała właśnie grupa wokalno-instrumentalna, do której wkrótce dołączył wokalista i gitarzysta Zbigniew Hołdys. No i tak, tak to się stało, że oni się bardzo rozwinęli. Powstała owa grupa. W tym składzie zespół występował głównie w warszawskich lokalach rozrywkowych i w ośrodkach polonijnych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, przyjmując w tym celu nazwę Perfect Super Show and Disco Band. To naprawdę bardzo długa nazwa. Zespół towarzyszył także znanym gwiazdom, m.in. Annie Jantar i Halinie Frąckowiak. W 1979 odeszła Barbara Trzetrzelewska, która później jako Basia oraz solistki zrobiła światową karierę, co nie udało się właściwie żadnemu innemu polskiemu wykonawcy z kręgu muzyki rozrywkowej. Pierwszych rockowych nagrań, takich jak Co się stało z Magdą K., lub Jego nie ma, czy też Nie ma mogiły rock'n'rolla, Perfect dokonał jeszcze pod koniec lat 70., ale płyty trafiły one dopiero ponad 10 lat później. Na jesieni 1980 roku grupa pod artystycznym wpływem Zbigniewa Hołdysa zaczęła powoli przybierać charakter rockowy, aby właśnie w 80 roku zdecydowanie przekształcić się w zespół rockowy o nazwie, tak jak to jest dzisiaj właśnie, Perfect. Pierwszy koncert grupy w składzie Zbigniew Hołdys, Grzegorz Markowski jako wokalista, Ryszard Sygitowicz, Piotr Szkudelski jako perkusista, potem grupa Martyny Jakubowicz, Jajko i Giganci, Zdzisław Zawadzki jako gitarzysta. To całe grono miało miejsce wystąpić Sylwestra 80 roku w warszawskim klubie studenckim Stodoła. W tym składzie Perfect stał się na początku lat 80. najpopularniejszą grupą rockową w Polsce. No i też zostaje tak do dzisiaj. A przed nami Perfect i piosenka Raz po raz straszą nas.

Kolejny utwór, który usłyszycie Państwo w Radiu Darmstadt podczas polskiej audycji Karolinka, to piękna kobieta o super głosie, Patrycja Markowska. Hello, hello, to ten utwór, który usłyszycie. A Markowska to córka lidera zespołu Perfect, Grzegorza Markowskiego. 3 grudnia 2001 roku ukazał się debiutancki album wokalistki zatytułowany Będę silna. Znalazły się na nim przeboje Opętanie i Drogi kolego. Debiut przyniósł piosenkarce nominację do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. W maju 2013 roku wydała swój 6 studyjny album pod tytułem Alter Ego. Płyta była promowana tytułowym singlem z płyty oraz piosenką Dzień za dniem, do których to powstały także teledyski. No to posłuchajmy owego utworu Patrycji Markowskiej.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Przy mikrofonie z Wami jest Karolina Kochański. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. No, to była przed nami Markowska, a teraz właśnie tak się zastanawiam, co by tutaj przedstawić naszym słuchaczom Radio Darmstadt. Pokolorowana, Demis, Szpaku, Mata. Jeśli Wam to nic nie mówi, no to posłuchajcie.

To była piosenka pokolorowana. A teraz parę informacji dla naszych słuchaczy. Otóż tutaj informacyjnie mkniemy do Berlina. A tam jesienny festyn Poloniny, Zabawa bez granic, 13 września w godzinach od 11 do 17. Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy na łące przy Alter Bernauer Herweg numer 31. A co w programie? Zabawy dla dzieci i dorosłych, zajęcia plastyczne, dmuchany plac zabaw, czytanie bajek, warsztaty, na przykład budowa latawca, planel malarski, graffiti, zajęcia kreatywne. Również będą konkursy, na przykład darta latawca, zawody sportowe, sprawnościowe lub też konkurs wiedzy, stulecie Gdyni, bieg przełajowy dla dzieci i dorosłych, a oprawą muzyczną zajmie się zespół New Voice System. No i oczywiście przysmaków polskiej kuchni na takich festynach nigdy nie może zabraknąć. Więc przysłowiowe kiełbaski na pewno się tam pojawią. I co nieco. Więc zapraszamy w imieniu organizatorów Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie na ten jesienny festyn Poloniny. Powtórzę datę 13 września w godzinach od 11 do 17 w Berlinie.

0: To była piosenka pod tytułem Legenda. A teraz kolejna informacja, tym razem z Offenbach. Mkniemy tutaj do listopada. 6 listopada to jest piątek o godzinie 19.30 w Burgerhaus Rumpenheim w Offenbach na Pfaffenweg 2. Tam odbędzie się Kabaret Rak, który zawita dla nas tutaj z nowym programem. Krzysztof Hanke i Andrzej Kozłowski będą na scenie dla słuchaczy Radia Darmstadt i nie tylko. Dla wszystkich tam pojawiających się, będą rozśmieszać nas. Kabaret Rak z nowym programem, 6 listopada, 19.30. Możecie nabyć bilety w Offenbach w Konditorei Salmon i we Frankfurcie w Polskiej Cukierni. Zapraszam serdecznie.
1: Od zawsze słyszałam, że mam mówić głośniej, donośniej i mocniej. Urodzinowi goście do mnie rokrocznie mówili: dziecko, weź się ośmiel. Wiesz, młodej będzie w życiu prościej, kiedy w kolejnej wiośnie ktoś ją weźmie i wreszcie porządnie potrząśnie. Może wtedy wyrośnie coś z niej. Możecie mówić sobie to, coście mówili ciągle. Możecie prosić, proszę bardzo, proście. Wracając do wniosku w tym poście, dzięki za niego, on dość jest miły. Lecz szept to nie jest mój kompleks. Nie chcę robić na złość, lecz ja będę szeptać.

Nagle zupełnie niespodziewanie zaczęły padać zdania, tak jak tutaj na przykład padło to zdanie, że to jest całkiem przyjemne słuchanie. Ja bym nie wpadła za nic na to, że kiedyś spodoba się moje szeptanie, że znajdzie uznanie. Ja nie wiem, może to przez to, że gdy mówię ciszej, kiedy donośnie milczę jak dzisiaj, to presto chwytam na klisze wszystkie te nisze i te niuanse, które tak trudno usłyszeć. Wtedy mam szansę, by podejść bliżej, spojrzeć na planszę nieco inaczej, schylona niżej.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Tag, Sie hören Radio Darmstadt. Das ist eine polnische Sendung Karolinka. Sie hören Radio Darmstadt auf DAB Plus und auf unserer Homepage unter www.radiodarmstadt.de. Unser Telefonnummer lautet 06151 87000 und die E-Mail-Adresse lautet karolinka@radiodarmstadt.de. Am Mikrofon ist mit euch Karolina Kochanski und am Mikrofon Karolina Kochanski. Bitte nicht vergessen. Polnische Sendung Karolinka gehört zur internationalen Redaktion und wir haben immer einen guten Humor. To jest polska audycja Karolinka, przy mikrofonie oczywiście Karolina Kochański, zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Nas słuchacie poprzez stronę internetową na www.radiodarmstadt.de lub poprzez DAB+. To jest teraz nowość. 103,4 MHz odchodzi już w zapomnienie. Teraz DAB+ jest tym ważnym łącznikiem, żeby nas słuchać. Zapraszamy również do naszego studia na Stoimplatz 12. Mieści się siedziba Radio Darmstadt. Lub słuchajcie nas poprzez internet. Czy też DAB+. Nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de. A słuchacie piosenki zespołu Baim, Jezioro Szczęścia.

0: To był Paim. A teraz parę informacji dotyczących Radia Darmstadt, bo w Radiu Darmstadt, międzynarodowej redakcji, znajdują się również inne polskie audycje, które możecie oczywiście słuchać poprzez naszą stronę internetową www.radiodarmstadt.de lub poprzez DAB+. I są to, oprócz polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca, od 21 do 23, kolejne audycje, często oblegane piątki w godzinach od 19 do 21 i pierwszy piątek miesiąca jest to audycja Myszmasz, którą prowadzi Julita Myszkę, drugi piątek miesiącu Darmszczacka Fala Karol Igor Prabucki, trzeci piątek miesiącu to audycja Danuta i Jacek Sabok, czwarty piątek miesiącu to audycja Elixir, Elik Plichta i piąty piątek miesiącu to audycja Danuta, Jacek Sabok. Soboty należą do naszego Elika Plichty i jest to Polnisches Magazin Bigos od 15 do 17 już od wielu, wielu, wielu lat. Druga środa miesiąca, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, to polska audycja Karolinka od 21 do 23, a czwarty czwartek w miesiącu od 21 do 23 to audycja Tomograf, którą prowadzi Tomek Czebatul. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, druga niedziela w miesiącu. Od 19 do 21 mamy przyjemność słuchać naszej koleżanki redakcyjnej Renaty Masztalerz, która prowadzi audycję Reset. Więc mamy naprawdę sporo tych audycji w międzynarodowej redakcji, polskich audycji. Mamy się czym chwalić, więc zapraszamy do słuchania, bo dlaczego nie? Miła muzyka. Zrelaksować się po ciężkim dniu, więc zapraszamy do słuchania.
1: Auf UKW ist Ruhe. Wir hören auf DAB+ weiter zu.

To była piękna piosenka Michał Bajor i Kaja. A teraz kolejna informacja dla naszych słuchaczy. Radio Darmstadt. Tym razem zapraszamy do Darmstadt, bo to tam w listopadzie odbędzie się bardzo ważny, istotny koncert. Będzie to koncert Aleksandry Mikulskiej, Fryderyk Chopin, poezja. No, to będzie taka muzyczna poezja. 15 listopada, zapiszcie sobie to w kalendarzach. O 17.30 rozpocznie się koncert, można już przyjść o 16.30. A gdzie? Oranżerii Darmstadt. To bardzo znana, piękna sala, duża, na Bezungerstrasse 44.

4 w Darmstadt. Bilety do nabycia również poprzez salonik www.salonik.de. Bilety w cenie 28 euro i zniżkowe 23. Warto zakupić wcześniej, no bo te bilety szybko się rozchodzą. Będzie bardzo bogaty program muzyczny, więc zapraszam w imieniu organizatorów, a organizatorem jest Salonik, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne z Darmstadt. 15 listopada Aleksandra Mikulska przepięknie zagra utwory Fryderyka Chopina.

To był Mietek Szcześniak z piosenką Przytul mnie mocno. A teraz kolejna informacja dla naszych słuchaczy Radia Darmstadt i polskiej audycji Karolinka. Cisza to potężny mak. Tak nazywa się książka, taki nosi tytuł, autorki Agnieszki Lesman, która będzie czytała fragmenty swojej autobiograficznej powieści pod tytułem też właściwie Aga. To cały odczyt odbędzie się 16 września o godzinie 19 w Darmstadt, a dokładnie w Literaturhaus Darmstadt na Casino Strasse numer 3. Bilety w cenie 10 to w przedsprzedaży, a w dniu koncertu 12 euro. I to całe spotkanie odbywa się w ramach Dni Kultury Żydowskiej 2026. Towarzystwo Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej we współpracy z Gminą Żydowską w Darmstadt oraz Instytutem Niemiecko-Polskim. Ten cały projekt właśnie jest dzięki tym instytucjom wspomagany, organizowany. Powieść o ciszy, po zagładzie i historia o tym, jak ją przezwyciężyć, a także historia miłosna. Agnieszka Lesman, która dorastała w Polsce, Izraelu i Niemczech, mieszka jako niezależna pisarka w Kolonii. Jest autorką 8 słuchowisk radiowych i była nominowana do Prix Europa. Jej pierwszy tomik poezji Fluchtzustand, czyli stan lotu, ukazał się w 2020 roku nakładem wydawnictwa Elif Verlag. Jej wiersze i opowiadania ukazywały się w antologiach i czasopismach. Zapraszamy na to spotkanie bardzo serdecznie. Powtórzę datę, 16 września o godzinie 19 w Literaturhaus w Darmstadt.

To była Justyna Steczkowska, jej piosenka Gaja, którą występowała na Eurowizji. No, to jest potężny głos. A tutaj przede mną szeleszczą kartki, na których są informacje. I kolejna informacja to 19 września. Zapraszam ponownie do Berlina, bo tam odbędzie się festyn jubileuszowy z okazji 35-lecia Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie oraz 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Sobota 19 września od 16 do 23, a w programie to jest też czas takich podsumowań i wspólnego świętowania. W programie wystąpi artystycznie Aneta Sablik, zespół Piramidy. O Anecie Sablik tutaj kilka słów. Jest to polska piosenkarka, mieszka w Niemczech, zyskała międzynarodową rozpoznawalność jako zwyciężyni niemieckiego programu Deutschland sucht den Superstar w 2014 roku i podczas koncertu zabierze publiczność z Berlina w muzyczną podróż przez największe światowe przeboje minionych dekad. Utwory, które od najmłodszych lat kształtowały właściwie jej muzyczną wrażliwość, na zawsze pozostały w jej sercu. Nie zabraknie również polskich piosenek, z którymi dorastała i które towarzyszyły jej, gdy wyjeżdżała z ukochanej Polski do Niemiec. Do dziś nosi je w pamięci i sercu i dlatego podczas tego wyjątkowego wieczoru na pewno berlińskiej publiczności, berlińskiej Polonii przedstawi, zaśpiewa te niezapomniane utwory. Tak jak wspomniałam, również zespół Piramidy, Piotr Kajetan, Matczuk, Radosław Raskowski. W tym koncercie zabrzmią wszystkie najbardziej znane utwory Krzysztofa Klęczona, zarówno z okresu Czerwonych Gitar, z okresu solowego, jak też zespołu Trzy Korony, Kwiaty we włosach, Nikt na świecie nie wie, Jesień idzie przez park, Wróćmy na jeziora, Biały krzyż, 10 skali Boforta, Natalii, Gdy kiedyś znów zawołam Cię, Port, Raz na tysiąc nocy i wiele innych utworów. A to wszystko w wykonaniu zespołu Piramidy. Będzie to koncert pełen emocji, wzruszeń, dobrej zabawy. No i na pewno publiczność z Berlina, Polonia berlińska będzie również wspólnie śpiewała z tym zespołem. Więc to może być bardzo ciekawy wieczór. Zapraszam serdecznie 19 września o godzinie 16 do 23. Właśnie jeszcze tak patrzę, bo to jest Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie i Zrzeszenie Federalne Polskie Forum w Niemczech. To są organizatorzy, a Zabei Krügerdamm, to jest ulica, gdzie się odbędzie ten Zabei Krügerdamm, to jest ulica, gdzie się odbędzie ten festyn jubileuszowy.

21. Film Polska, Festiwal Filmów Polskich od 9 do 16 września, Berlin i Potsdam. Również w tym roku największy festiwal filmów polskich poza granicami Polski zaprasza do odkrywania różnorodności polskiego kina. Dzięki najnowszym filmom fabularnym, dokumentalnym i krótkometrażowym, rozmowom o filmie z międzynarodowymi gośćmi. No i tutaj pełny program znajduje się na stronie internetowej institutpolski.pl. Otwarcie nastąpi poprzez oglądanie filmu pod tytułem Chopin Sonata w Paryżu, 2025 rok, Kino Koloseum. Gościem będzie Michał Kwieciński. Festiwal rozpocznie się w międzynarodowym i muzycznym klimacie. Od niemieckiej premiery wystawnego filmu biograficznego, o którym wspomniałam, Chopin, Sonata w Paryżu w reżyserii Michała Kwiecińskiego w obecności reżysera. Paryż w latach 30. XIX wieku. Fryderyk gra w salonie przed elitarnym towarzystwem. Nieustannie udziela lekcji gry na fortepianie, aby zarobić na życie. Tak to się zaczyna w tym filmie. Kolejną informacją jest w programie, program 11 września to film pod tytułem Gorączka o godzinie 19 w reżyserii Agnieszki Holland. 12 września będzie można zobaczyć w Berlinie i Potsdamie film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy. 13 września o 15.30 przesłuchanie Ryszard Bugajski. 13 września o 18.00 Człowiek z żelaza Andrzej Wajda. 14 września o 19.00 Kobieta samotna Agnieszka Holland. Sporo tych filmów. 18 września Danton Andrzej Wajda. 19 września to Matka królów i Janusz Zaorski. 20 września będzie można zobaczyć o 18.00 film pod tytułem Wesele Andrzej Wajda. 21 września o godzinie 19.00 Dyrygent Andrzej Wajda. 26 września o 20.00 Diabeł Andrzej Żuławski. 27.09, czyli 27 września o godzinie 18.00 przesłuchanie Ryszard Bugajski. 28 września o 19.00 Człowiek z żelaza. I Danton 29 września o 19.00 w reżyserii Andrzeja Wajdy. Bilety do nabycia krótko przed rozpoczęciem seansu filmowego zaprasza Instytut Polski w Berlinie, Polnisches Instytut Berlin.

0: UKW ist über 80 Jahre alt. Deswegen schicken wir unsere Frequenz in den wohlverdienten Ruhestand. Hör uns auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.
1: Tak szybko mknie audycja na łączach radiowych. Z nami już się tutaj żegnamy, z naszymi słuchaczami. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, że słuchaliście polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze drugą środę miesiąca od 21 do 23. No i zapraszam na kolejną już za miesiąc, a czas szybko płynie. Słuchaliście radia na www.radiodarmstadt.de lub poprzez DAB+. I również możecie do nas dzwonić, możecie nas odwiedzać, możecie pisać też e-maile na karolinka@radiodarmstadt.de. Ja mówię Wam do zobaczenia, do usłyszenia przede wszystkim, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie z Wami była Karolina Kochański. Das war polnische Sendung Karolinka, die immer am zweiten Mittwoch im Monat ab 21 bis 23 Uhr stattfindet und immer unter www.radiodarmstadt.de und auf DAB+. Am Mikrofon war mit euch Karolina Kochanski und sage ich einfach Tschüss.

Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do wysłuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze dla Was w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Oczywiście 2 godziny w języku polskim z polską muzyką i nie tylko. Wiele informacji, co, gdzie, kiedy. No nie powiem i za ile. Mam nadzieję, że wiele przyjemności sprawiła wam ta muzyka i polska audycja w niemieckim Radiu Darmstadt. Pamiętajcie, że słuchać możecie Radia Darmstadt na 103,4 MHz, w kablu na 99,85 MHz, a dla tych, którzy słuchają nas za granicą, nie tylko w Niemczech, mogą słuchać radia poprzez internet na stronie internetowej www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie jest z Wami Karolina Kochański i zapraszam do słuchania tej audycji. A nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de.

To było Carpe Diem. Drodzy słuchacze, Carpe Diem, chwytajcie dzień, korzystajcie z każdego dnia jak możecie, no i po prostu bawcie się. A przed nami kolejny utwór pod tytułem Zbroja, a zespół nazywa się WW. WW to polski zespół.

To był zespół Proletariat, a piosenka nosi nazwę Ból. Przed nami kolejny zespół Perfect. Piosenka, którą słyszycie, będzie nosić tytuł Raz po raz straszą nas. A tutaj parę informacji o Perfekcie. Jak wiadomo, prawie każdemu z nas, w 1978 roku w Warszawie z inicjatywy perkusisty Wojciecha Morawskiego, basisty Zdzisława Zawadzkiego, keyboardzisty Pawła Tabaki oraz wokalistek Ewy Korczyńskiej-Konarzewskiej i Barbary Trzeczelewskiej powstała właśnie grupa wokalno-instrumentalna, do której wkrótce dołączył wokalista i gitarzysta Zbigniew Hołdys. No i tak, tak to się stało, że oni się bardzo rozwinęli. Powstała owa grupa. W tym składzie zespół występował głównie w warszawskich lokalach rozrywkowych i w ośrodkach polonijnych, między innymi w Stanach Zjednoczonych, przyjmując w tym celu nazwę Perfect Super Show and Disco Band. To naprawdę bardzo długa nazwa. Zespół towarzyszył także znanym gwiazdom, między innymi Annie Jantar i Halinie Frąckowiak. W 1979 odeszła Barbara Trzeczelewska, która później jako Basia oraz solistki zrobiła światową karierę, co nie udało się właściwie żadnemu innemu polskiemu wykonawcy z kręgu muzyki rozrywkowej. Pierwszych rockowych nagrań, takich jak Co się stało z Magdą K., lub Jego nie ma, czy też Nie ma mogiły rock'n'rolla, Perfect dokonał jeszcze pod koniec lat 70., ale płyty trafiły one dopiero ponad 10 lat później. Na jesieni 1980 roku grupa pod artystycznym wpływem Zbigniewa Hołdysa zaczęła powoli przybierać charakter rockowy, aby właśnie w 80 roku zdecydowanie przekształcić się w zespół rockowy o nazwie, tak jak to jest dzisiaj właśnie, Perfect. Pierwszy koncert grupy w składzie Zbigniew Hołdys, Grzegorz Markowski jako wokalista, Ryszard Sygitowicz, Piotr Szkudelski jako perkusista, potem grupa Martyny Jakubowicz, Jajko i Giganci, Zdzisław Zawadzki jako gitarzysta. To całe grono miało miejsce wystąpić Sylwestra 80 roku w warszawskim klubie studenckim Stodoła. W tym składzie Perfect stał się na, po-

W początku lat 80. najpopularniejszą grupą rockową w Polsce. No i też zostaje tak do dzisiaj. A przed nami Perfect i piosenka Raz po raz straszą nas.

Kolejny utwór, który usłyszycie Państwo w Radiu Darmstadt podczas polskiej audycji Karolinka, to piękna kobieta o super głosie, Patrycja Markowska. Hello, hello, to ten utwór, który usłyszycie. A Markowska to córka lidera zespołu Perfect, Grzegorza Markowskiego. 3 grudnia 2001 roku ukazał się debiutancki album wokalistki zatytułowany Będę silna. Znalazły się na nim przeboje Opętanie i Drogi kolego. Debiut przyniósł piosenkarce nominację do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. W maju 2013 roku wydała swój 6 studyjny album pod tytułem Alter Ego. Płyta była promowana tytułowym singlem z płyty oraz piosenką Dzień za dniem, do których to powstały także teledyski. No to posłuchajmy owego utworu Patrycji Markowskiej.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Przy mikrofonie z Wami jest Karolina Kochański. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. No, to była przed nami Markowska, a teraz właśnie tak się zastanawiam, co by tutaj przedstawić naszym słuchaczom Radio Darmstadt. Pokolorowana, Demis, Szpaku, Mata. Jeśli Wam to nic nie mówi, no to posłuchajcie.

To była piosenka pokolorowana. A teraz parę informacji dla naszych słuchaczy. Otóż tutaj informacyjnie mkniemy do Berlina. A tam jesienny festyn Poloniny, Zabawa bez granic, 13 września w godzinach od 11 do 17. Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy na łące przy Alter Bernauer Herweg numer 31. A co w programie? Zabawy dla dzieci i dorosłych, zajęcia plastyczne, dmuchany plac zabaw, czytanie bajek, warsztaty, na przykład budowa latawca, planel malarski, graffiti, zajęcia kreatywne. Również będą konkursy, na przykład darta latawca, zawody sportowe, sprawnościowe lub też konkurs wiedzy, stulecie Gdyni, bieg przełajowy dla dzieci i dorosłych, a oprawą muzyczną zajmie się zespół New Voice System. No i oczywiście przysmaków polskiej kuchni na takich festynach nigdy nie może zabraknąć. Więc przysłowiowe kiełbaski na pewno się tam pojawią. I co nieco. Więc zapraszamy w imieniu organizatorów Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie na ten jesienny festyn Poloniny. Powtórzę datę 13 września w godzinach od 11 do 17 w Berlinie.

0: To była piosenka pod tytułem Legenda. A teraz kolejna informacja, tym razem z Offenbach. Mkniemy tutaj do listopada. 6 listopada to jest piątek o godzinie 19.30 w Burgerhaus Rumpenheim w Offenbach na Pfaffenweg 2. Tam odbędzie się Kabaret Rak, który zawita dla nas tutaj z nowym programem. Krzysztof Hanke i Andrzej Kozłowski będą na scenie dla słuchaczy Radia Darmstadt i nie tylko. Dla wszystkich tam pojawiających się, będą rozśmieszać nas. Kabaret Rak z nowym programem, 6 listopad, 19.30. Możecie nabyć bilety w Offenbach w Konditorei Salmon i we Frankfurcie w Polskiej Cukierni. Zapraszam serdecznie.
1: Od zawsze słyszałam, że mam mówić głośniej, donośniej i mocniej. Urodzinowi goście do mnie rokrocznie mówili: dziecko, weź się ośmiel. Wiesz, młodej będzie w życiu prościej, kiedy w kolejnej wiośnie ktoś ją weźmie i wreszcie porządnie potrząśnie. Może wtedy wyrośnie coś z niej. Możecie mówić sobie to, coście mówili ciągle. Możecie prosić, proszę bardzo, proście. Wracając do wniosku w tym poście, dzięki za niego, on dość jest miły. Lecz szept to nie jest mój kompleks. Nie chcę robić na złość, lecz ja będę szeptać nieznośnie.

Nagle zupełnie niespodziewanie zaczęły padać zdania, tak jak tutaj na przykład padło to zdanie, że to jest całkiem przyjemne słuchanie. Ja bym nie wpadła za nic na to, że kiedyś spodoba się moje szeptanie, że znajdzie uznanie. Ja nie wiem, może to przez to, że gdy mówię ciszej, kiedy donośnie milczę jak dzisiaj, to presto chwytam na klisze wszystkie te nisze i te niuanse, które tak trudno usłyszeć. Wtedy mam szansę, by podejść bliżej, spojrzeć na planszę nieco inaczej, schylona niżej.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Tag, Sie hören Radio Darmstadt. Das ist eine polnische Sendung Karolinka. Sie hören Radio Darmstadt auf DAB Plus und auf unserer Homepage unter www.radiodarmstadt.de. Unser Telefonnummer lautet 06151 87000 und die E-Mail-Adresse lautet karolinka@radiodarmstadt.de. Am Mikrofon ist mit euch Karolina Kochanski und am Mikrofon Karolina Kochanski. Bitte nicht vergessen. Polnische Sendung Karolinka gehört zur internationalen Redaktion und wir haben immer einen guten Humor. To jest polska audycja Karolinka, przy mikrofonie oczywiście Karolina Kochański, zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Nas słuchacie poprzez stronę internetową na www.radiodarmstadt.de lub poprzez DAB+. To jest teraz nowość. 103,4 MHz odchodzi już w zapomnienie. Teraz DAB+ jest tym ważnym łącznikiem, żeby nas słuchać. Zapraszamy również do naszego studia. Na Szczebenplatz 12 mieści się siedziba Radio Darmstadt. Lub słuchajcie nas poprzez internet. Czy też DAB+. Nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de. A słuchacie piosenki zespół Baim, Jezioro Szczęścia.

0: To był Paim. A teraz parę informacji dotyczących Radia Darmstadt, bo w Radiu Darmstadt, międzynarodowej redakcji, znajdują się również inne polskie audycje, które możecie oczywiście słuchać poprzez naszą stronę internetową www.radiodarmstadt.de lub poprzez DAB+. I są to, oprócz polskiej audycji Karolinka, która zawsze w drugą środę miesiąca, od 21 do 23, kolejne audycje, często oblegane piątki w godzinach od 19 do 21. I pierwszy piątek miesiąca jest to audycja Myszmasz, którą prowadzi Julita Myszkę. Drugi piątek miesiącu Darmszczacka Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiącu to audycja Danuta i Jacek Sabok. Czwarty piątek miesiącu to audycja Elixir, Elik Plichta. I piąty piątek miesiącu to audycja Danuta, Jacek Sabok. Soboty należą do naszego Elika Plichty i jest to Polnisches Magazin Bigos od 15 do 17 już od wielu, wielu, wielu lat. Druga środa miesiąca, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, to polska audycja Karolinka. Od 21 do 23, a czwarty czwartek w miesiącu od 21 do 23 to audycja Tomograf, którą prowadzi Tomek Czebatul. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Druga niedziela w miesiącu. Od 19 do 21 mamy przyjemność słuchać naszej koleżanki redakcyjnej Renaty Masztalerz, która prowadzi audycję Reset. Więc mamy naprawdę sporo tych audycji w międzynarodowej redakcji, polskich audycji. Mamy się czym chwalić, więc zapraszamy do słuchania, bo dlaczego nie? Miła muzyka. Zrelaksować się po ciężkim dniu. Więc zapraszamy do słuchania.
1: Auf UKW ist Ruhe. Wir hören auf DAB+ weiter zu.

To była piękna piosenka Michał Bajor i Kaja. A teraz kolejna informacja dla naszych słuchaczy. Radio Darmstadt. Tym razem zapraszamy do Darmstadt, bo to tam w listopadzie odbędzie się bardzo ważny, istotny koncert. Będzie to koncert Aleksandry Mikulskiej, Fryderyk Chopin, poezja. No, to będzie taka muzyczna poezja. 15 listopada, zapiszcie sobie to w kalendarzach. O 17.30 rozpocznie się koncert, można już przyjść o 16.30. A gdzie? Oranżerii Darmstadt. To bardzo znana, piękna sala, duża, na Bezungerstrasse 44 w Darmstadt. Bilety do nabycia, również poprzez salonik www.salonik.de. Bilety w cenie 28 euro i zniżkowe 23. Warto zakupić wcześniej, no bo te bilety szybko się rozchodzą. Będzie bardzo bogaty program muzyczny, więc zapraszam w imieniu organizatorów, a organizatorem jest Salonik, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne z Darmstadt. 15 listopada Aleksandra Mikulska przepięknie zagra utwory Fryderyka Chopina.

To był Mietek Szcześniak z piosenką Przytul mnie mocno. A teraz kolejna informacja dla naszych słuchaczy Radia Darmstadt i polskiej audycji Karolinka. Cisza to potężny mak. Tak nazywa się książka, taki nosi tytuł, autorki Agnieszki Lesman, która będzie czytała fragmenty swojej autobiograficznej powieści pod tytułem też właściwie Aga. To cały odczyt odbędzie się 16 września o godzinie 19 w Darmstadt, a dokładnie w Literaturhaus Darmstadt na Casino Strasse numer 3. Bilety w cenie 10 to w przedsprzedaży, a w dniu koncertu 12 euro. I to całe spotkanie odbywa się w ramach Dni Kultury Żydowskiej 2026. Towarzystwo Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej we współpracy z Gminą Żydowską w Darmstadt oraz Instytutem Niemiecko-Polskim. Ten cały projekt właśnie jest dzięki tym instytucjom wspomagany, organizowany. Powieść o ciszy, po zagładzie i historia o tym, jak ją przezwyciężyć, a także historia miłosna. Agnieszka Lesman, która dorastała w Polsce, Izraelu i Niemczech, mieszka jako niezależna pisarka w Kolonii. Jest autorką 8 słuchowisk radiowych i była nominowana do Prix Europa. Jej pierwszy tomik poezji Fluchtzustand, czyli stan lotu, ukazał się w 2020 roku nakładem wydawnictwa Elif Verlag. Jej wiersze i opowiadania ukazywały się w antologiach i czasopismach. Zapraszamy na to spotkanie bardzo serdecznie. Powtórzę datę, 16 września o godzinie 19 w Literaturhaus w Darmstadt.

To była Justyna Steczkowska, jej piosenka Gaja, którą występowała na Eurowizji. No, to jest potężny głos. A tutaj przede mną szeleszczą kartki, na których są informacje. I kolejna informacja to 19 września. Zapraszam ponownie do Berlina, bo tam odbędzie się festyn jubileuszowy z okazji 35-lecia Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie oraz 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Sobota 19 września od 16 do 23, a w programie to jest też czas takich podsumowań i wspólnego świętowania. W programie wystąpi artystycznie Aneta Sablik, zespół Piramidy. O Anecie Sablik tutaj kilka słów. Jest to polska piosenkarka, mieszka w Niemczech, zyskała międzynarodową rozpoznawalność jako zwyciężyni niemieckiego programu Deutschland sucht den Superstar w 2014 roku i podczas koncertu zabierze publiczność z Berlina w muzyczną podróż przez największe światowe przeboje minionych dekad. Utwory, które od najmłodszych lat kształtowały właściwie jej muzyczną wrażliwość, na zawsze pozostały w jej sercu. Nie zabraknie również polskich piosenek, z którymi dorastała i które towarzyszyły jej, gdy wyjeżdżała z ukochanej Polski do Niemiec. Do dziś nosi je w pamięci i sercu i dlatego podczas tego wyjątkowego wieczoru na pewno berlińskiej publiczności, berlińskiej Polonii przedstawi, zaśpiewa te niezapomniane utwory. Tak jak wspomniałam, również zespół Piramidy, Piotr Kajetan, Matczuk, Radosław Raskowski. W tym koncercie zabrzmią wszystkie najbardziej znane utwory Krzysztofa Klęczona, zarówno z okresu Czerwonych Gitar, z okresu solowego, jak też zespołu Trzy Korony, Kwiaty we włosach, Nikt na świecie nie wie, Jesień idzie przez park, Wróćmy na jeziora, Biały krzyż, 10 skali Boforta, Natalii, Gdy kiedyś znów zawołam Cię, Port, Raz na tysiąc nocy i wiele innych utworów. A to wszystko w wykonaniu zespołu Piramidy. Będzie to koncert pełen emocji, wzruszeń, dobrej zabawy. No i na pewno publiczność z Berlina, Polonia berlińska będzie również wspólnie śpiewała z tym zespołem. Więc to może być bardzo ciekawy wieczór. Zapraszam serdecznie 19 września o godzinie 16 do 23. Właśnie jeszcze tak patrzę, bo to jest Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie i Zrzeszenie Federalne Polskie Forum w Niemczech. To są organizatorzy, a Zabei Krügerdamm, to jest ulica, gdzie się odbędzie ten Zabei Krügerdamm, to jest ulica, gdzie się odbędzie ten festyn jubileuszowy.

21. Film Polska, Festiwal Filmów Polskich od 9 do 16 września, Berlin i Potsdam. Również w tym roku największy festiwal filmów polskich poza granicami Polski zaprasza do odkrywania różnorodności polskiego kina. Dzięki najnowszym filmom fabularnym, dokumentalnym i krótkometrażowym, rozmowom o filmie z międzynarodowymi gośćmi. No i tutaj pełny program znajduje się na stronie internetowej institutpolski.pl. Otwarcie nastąpi poprzez oglądanie filmu pod tytułem Chopin Sonata w Paryżu. 2025 rok. Kino Koloseum. Gościem będzie Michał Kwieciński. Festiwal rozpocznie się w międzynarodowym i muzycznym klimacie. Od niemieckiej premiery wystawnego filmu biograficznego, o którym wspomniałam, Chopin, Sonata w Paryżu, w reżyserii Michała Kwiecińskiego, w obecności reżysera. Paryż w latach 30. XIX wieku. Fryderyk gra w salonie przed elitarnym towarzystwem. Nieustannie udziela lekcji gry na fortepianie, aby zarobić na życie. Tak to się zaczyna w tym filmie. Kolejną informacją jest w programie, program 11 września to film pod tytułem Gorączka o godzinie 19 w reżyserii Agnieszki Holland. 12 września będzie można zobaczyć w Berlinie i Potsdamie film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy. 13 września o 15.30 przesłuchanie Ryszard Bugajski. 13 września o 18.00 Człowiek z żelaza Andrzej Wajda. 14 września o 19.00 Kobieta samotna Agnieszka Holland. Sporo tych filmów. 18 września Danton Andrzej Wajda. 19 września to Matka królów i Janusz Zaorski. 20 września będzie można zobaczyć o 18.00 film pod tytułem Wesele Andrzej Wajda. 21 września o godzinie 19.00 Dyrygent Andrzej Wajda. 26 września o 20.00 Diabeł Andrzej Żuławski. 27.09, czyli 27 września o godzinie 18.00 przesłuchanie Ryszard Bugajski. 28 września o 19.00 Człowiek z żelaza. I Danton 29 września o 19.00 w reżyserii Andrzeja Wajdy. Bilety do nabycia krótko przed rozpoczęciem seansu filmowego zaprasza Instytut Polski w Berlinie, Polnisches Instytut Berlin.

0: UKW ist über 80 Jahre alt. Deswegen schicken wir unsere Frequenz in den wohlverdienten Ruhestand. Hör uns auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.
1: Tak szybko mknie audycja na łączach radiowych. Z nami już się tutaj żegnamy, z naszymi słuchaczami. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, że słuchaliście polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze drugą środę miesiąca od 21 do 23. No i zapraszam na kolejną już za miesiąc, a czas szybko płynie. Słuchaliście radia na www.radiodarmstadt.de lub poprzez DAB+. I również możecie do nas dzwonić, możecie nas odwiedzać, możecie pisać też e-maile na karolinka@radiodarmstadt.de. Ja mówię Wam do zobaczenia, do usłyszenia przede wszystkim, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie z Wami była Karolina Kochański. Das war polnische Sendung Karolinka, die mal am zweiten Mittwoch im Monat ab 21 bis 23 Uhr stattfindet und immer unter www.radiodarmstadt.de und auf DAB+. Am Mikrofon war mit euch Karolina Kochanski und sage ich einfach Tschüss.

Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do wysłuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze dla Was w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Oczywiście 2 godziny w języku polskim z polską muzyką i nie tylko. Wiele informacji, co, gdzie, kiedy. No nie powiem i za ile. Mam nadzieję, że wiele przyjemności sprawiła wam ta muzyka i polska audycja w niemieckim Radiu Darmstadt. Pamiętajcie, że słuchać możecie Radia Darmstadt na 103,4 MHz, w kablu na 99,85 MHz, a dla tych, którzy słuchają nas za granicą, nie tylko w Niemczech, mogą słuchać radia poprzez internet na stronie internetowej www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie jest z Wami Karolina Kochański i zapraszam do słuchania tej audycji. A nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de.

To było Carpe Diem. Drodzy słuchacze, Carpe Diem, chwytajcie dzień, korzystajcie z każdego dnia jak możecie, no i po prostu bawcie się. A przed nami kolejny utwór pod tytułem Zbroja, a zespół nazywa się WW. WW to polski zespół.

To był zespół Proletariat, a piosenka nosi nazwę Ból. Przed nami kolejny zespół Perfect. Piosenka, którą słyszycie, będzie nosić tytuł Raz po raz straszą nas. A tutaj parę informacji o Perfekcie. Jak wiadomo, prawie każdemu z nas, w 1978 roku w Warszawie z inicjatywy perkusisty Wojciecha Morawskiego, basisty Zdzisława Zawadzkiego, keyboardzisty Pawła Tabaki oraz wokalistek Ewy Korczyńskiej, Konarzewskiej i Barbary Trzetrzelewskiej powstała właśnie grupa

Basia, która później jako Basia oraz solistki zrobiła światową karierę, co nie udało się właściwie żadnemu innemu polskiemu wykonawcy z kręgu muzyki rozrywkowej. Pierwszych rockowych nagrań, takich jak Co się stało z Magdą K., lub Jego nie ma, czy też Nie ma mogiły rock'n'rolla, Perfect dokonał jeszcze pod koniec lat 70., ale płyty trafiły one dopiero ponad 10 lat później. Na jesieni 1980 roku grupa pod artystycznym wpływem Zbigniewa Hołdysa zaczęła powoli przybierać charakter rockowy, aby właśnie w 80 roku zdecydowanie przekształcić się w zespół rockowy o nazwie, tak jak to jest dzisiaj właśnie, Perfect. Pierwszy koncert grupy w składzie Zbigniew Hołdys, Grzegorz Markowski jako wokalista, Ryszard Sygitowicz, Piotr Szkudelski jako perkusista, potem grupa Martyny Jakubowicz, Jajko i Giganci, Zdzisław Zawadzki jako gitarzysta. To całe grono miało miejsce wystąpić Sylwestra 80 roku w warszawskim klubie studenckim Stodoła. W tym składzie Perfect stał się na początku lat 80. najpopularniejszą grupą rockową w Polsce. No i też zostaje tak do dzisiaj. A przed nami Perfect i piosenka Raz po raz straszą nas.

Kolejny utwór, który usłyszycie Państwo w Radiu Darmstadt podczas polskiej audycji Karolinka, to piękna kobieta o super głosie, Patrycja Markowska. Hello, hello, to ten utwór, który usłyszycie. A Markowska to córka lidera zespołu Perfect, Grzegorza Markowskiego. 3 grudnia 2001 roku ukazał się debiutancki album wokalistki zatytułowany Będę silna. Znalazły się na nim przeboje Opętanie i Drogi kolego. Debiut przyniósł piosenkarce nominację do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. W maju 2013 roku wydała swój 6. studyjny album pod tytułem Alter Ego. Płyta była promowana tytułowym singlem z płyty oraz piosenką Dzień za dniem, do których to powstały także teledyski. No to posłuchajmy owego utworu Patrycji Markowskiej.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Przy mikrofonie z Wami jest Karolina Kochański. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. No, to była przed nami Markowska, a teraz właśnie tak się zastanawiam, co by tutaj przedstawić naszym słuchaczom Radio Darmstadt. Pokolorowana, Demis, Szpaku, Mata. Jeśli Wam to nic nie mówi, no to posłuchajcie.

To była piosenka Pokolorowana. A teraz parę informacji dla naszych słuchaczy. Otóż tutaj informacyjnie mkniemy do Berlina. A tam jesienny festyn Poloniny, Zabawa bez granic, 13 września w godzinach od 11 do 17. Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy na łące przy Alter Bernauer Herweg numer 31. A co w programie? Zabawy dla dzieci i dorosłych, zajęcia plastyczne, dmuchany plac zabaw, czytanie bajek, warsztaty, na przykład budowa latawca, planel malarski, graffiti, zajęcia kreatywne. Również będą konkursy, na przykład darta latawca, zawody sportowe, sprawnościowe lub też konkurs wiedzy, stulecie Gdyni, bieg przełajowy dla dzieci i dorosłych, a oprawą muzyczną zajmie się zespół New Voice System. No i oczywiście przysmaków polskiej kuchni na takich festynach nigdy nie może zabraknąć, więc przysłowiowe kiełbaski na pewno się tam pojawią. I co nieco. Więc zapraszamy w imieniu organizatorów Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie na ten jesienny festyn Poloniny. Powtórzę datę, 13 września w godzinach od 11 do 17 w Berlinie.

0: To była piosenka pod tytułem Legenda. A teraz kolejna informacja, tym razem z Offenbach. Mkniemy tutaj do listopada. 6 listopad to jest piątek o godzinie 19.30 w Burgerhaus Rumpenheim w Offenbach na Pfaffenweg 2. Tam odbędzie się Kabaret Rak, który zawita dla nas tutaj z nowym programem. Krzysztof Hanke i Andrzej Kozłowski będą na scenie dla słuchaczy Radia Darmstadt i nie tylko. Dla wszystkich tam pojawiających się, będą rozśmieszać nas. Kabaret Rak z nowym programem, 6 listopad, 19.30. Możecie nabyć bilety w Offenbach w Konditorei Saumon i we Frankfurcie w Polskiej Cukierni. Zapraszam serdecznie.
1: Od zawsze słyszałam, że mam mówić głośniej, donośniej i mocniej. Urodzinowi goście do mnie rokrocznie mówili: dziecko, weź się ośmiel. Wiesz, młodej będzie w życiu prościej, kiedy w kolejnej wiośnie ktoś ją weźmie i wreszcie porządnie potrząśnie. Może wtedy wyrośnie coś z niej. Możecie mówić sobie to, coście mówili ciągle. Możecie prosić, proszę bardzo, proście. Wracając do wniosku w tym poście, dzięki za niego, on dość jest miły. Lecz szept to nie jest mój kompleks. Nie chcę robić na złość, lecz ja będę szeptać nieznośnie.

Nagle zupełnie niespodziewanie zaczęły padać zdania, tak jak tutaj na przykład padło to zdanie, że to jest całkiem przyjemne słuchanie. Ja bym nie wpadła za nic na to, że kiedyś spodoba się moje szeptanie, że znajdzie uznanie. Ja nie wiem, może to przez to, że gdy mówię ciszej, kiedy donośnie milczę, jak dzisiaj, to presto chwytam na klisze wszystkie te nisze i te niuanse, które tak trudno usłyszeć. Wtedy mam szansę, by podejść bliżej, spojrzeć na planszę nieco inaczej, schylona

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Tag, Sie hören Radio Darmstadt, das ist eine polnische Sendung Karolinka. Sie hören Radio Darmstadt auf DAB Plus und auf unserer Homepage unter www.radiodarmstadt.de. Unser Telefonnummer lautet 06151 87000 und die E-Mail-Adresse lautet karolinka@radiodarmstadt.de. Am Mikrofon ist mit euch Karolina Kochanski und am Mikrofon Karolina Kochanski. Bitte nicht vergessen. Polnische Sendung Karolinka gehört zur internationalen Redaktion und wir haben immer einen guten Humor. To jest polska audycja Karolinka, przy mikrofonie oczywiście Karolina Kochański, zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Nas słuchacie poprzez stronę internetową na www.radiodarmstadt.de lub poprzez DAB+. To jest teraz nowość. 103,4 MHz odchodzi już w zapomnienie. Teraz DAB+ jest tym ważnym łącznikiem, żeby nas słuchać. Zapraszamy również do naszego studia. Na Szczebenplatz 12 mieści się siedziba Radio Darmstadt. Lub słuchajcie nas poprzez internet. Czy też DAB+. Nasz numer telefonu to 06151 87000, a e-mail to karolinka@radiodarmstadt.de. A słuchacie piosenki zespołu Baim, Jezioro Szczęścia.

To był Paim. A teraz parę informacji dotyczących Radia Darmstadt, bo w Radiu Darmstadt, międzynarodowej redakcji, znajdują się również inne polskie audycje, które możecie oczywiście słuchać poprzez naszą stronę internetową www.k.